Ya toda bhaje bhaje na to phajo duga khajana da bhaje mumbatin de ya doin. Soya jabage jani mein je toba jamona mona sanda mein je toma de mat. Ya toda bhaje bhaje na to phajo duga khajana da bhaje mumbatin de ya doin. Soya jabage jani mein je toba jamona mona sanda mein je toma de mat. Ya toda bhaje bhaje na to phajo duga khajana da bhaje mumbatin de ya doin. Soya jabage jani mein je toba jamona mona sanda mein je toma de mat. Ya toda bhaje bhaje na to phajo duga khajana da bhaje mumbatin de ya doin. Soya jabage jani mein je toba jamona mona sanda mein je toma de mat. Ya toda bhaje bhaje na to phajo duga khajana da bhaje mumbatin de ya doin. Soya jabage jani mein je toba jamona mona sanda mein je toma de mat. Ya toda bhaje bhaje na to phajo duga khajana da bhaje mumbatin